Tak dum kirtak, dha kirtak, dha tak, tak dum kirtak, dha kirtak, dha tak, tak dum kirtak, dha kirtak, dha tak, tak dum kirtak, dha kirtak, dha tak, tak dum kirtak, dha kirtak, dha tak, tak dum kirtak, dha kirtak, dha tak, tak dum kirtak, dha kirtak, dha tak, tak dum kirtak, dha kirtak, dha tak, tak dum kirtak, dha kirtak, dha tak, tak dum kirtak, dha kirtak, dha tak, tak dum kirtak, dha kirtak, dha tak, tak dum kirtak, dha kirtak, dha tak, tak dum kirtak, dha kirtak, dha tak, tak dum kirtak, dha kirtak, dha tak, tak dum kirtak, dha kirtak, dha tak, tak dum kirtak, dha kirtak, dha tak, tak dum kirtak, dha kirtak, dha tak, tak dum kirtak, dha kirtak, dha tak